Awurade wo nkwa ne ahoɔden a wɔde ama yɛn ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛneɛ yɛnyɛn yɛne bebree na hyɛ aseɛ nsoa na yɛhyehyɛ wɔ ma yɛnhu ɔmɔ sɛ yɛte nkwama no kyɛ sɛ owura yesu ɔne yɛde ne yie biewa no saa na ka biribi biewa no ne hyira papa ne din ɛnna anwummerɛ